0: Oha?
1: Severio.
0: Javerio.
1: Venga,
0: transfer za Manchester City. Ya vaya ya Javerio na transfer za Manchester.

Ego, insasura ya yura ewa gyoro mirezea mwona Airtel Money. Kuruka hakusasura ya msoro, ende gamuntu, laisasa biznesi. Kuhika faini ze motoka, oba ikinsikio na ikio kuetaga kusasura. Kikule na wangu, owe gendeleza, kani mungeri ekukwangira. Kusa my Airtel app, oba, megasta, emu, manana, itano, msanju, hash. Osasura ya msalizo vyawe, ewa yura e, mwangu. Airtel Money ne kula wangu, ne yasigika, kandi teini nsaru. Airtel Money ne hundira mateka ga Bank of Uganda, amateka nibiragiro nibuhundirwa.